0: Táňa, Táňa, dobré jutro.
1: Jutarní disco u autu. Dobré jutro. Ajmo, Gigi.
0: Ajmo, Gigi, dobré jutro. Ajmo sad somber.